Dobre. Máro svičku. A teraz už naozaj. Ale všetci. A silno. A dievčatá.